i twoi włosia, rukamy chłodyty. Chciłbym czuć zapach, szepit hołosu twojego, prosto radity tak tym, że ty ze mną.

серденько, чим тремтиш, побиваєшся, як у пізню годину.

warte Cię czeka.

Humanitas. Beskidy mi jak dola herbaty, jak dola mocniejszych skamieniłej. Boli dmia krasa twoja, w najmyty wzięta, na ekspo świtu wystawlena, a nam, što mojej wirno w serciach plekali, bez wika nesli do rywnych dny, spisamy zastawlena.

Słuchacie LEM FM. LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM. Pierwsze lemkiewskie radio. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM.

Wydziałem potyk Gładyszowi, taki w beton wziaty, na wierchny, head hori, hori, hori, hori. I tak się mi rodziło. Betonowy potyk, słobidnym, ja pamiętam. Z baniurami, z bystrynami, z bezzakonnym czerkotą. Takiem cię rad, mał. Dnes już nie teczesz. Dnes wciczesz. Rozmierianym korytciom, tychiczko, bezszumno, prosticko. I choć powiadają, przy tobie życia lekše, przy tobie kołosia pełniejsze, traczą cię z duszy potocze. Wolelubny lemkijusko kierpci, niezwykłej do rozmierianych dorych.

Obarianczyk. Jak kutaczom skuta peca, perom zhartam ohen z serca. Wybiliła moja watra do ciam usz. Uż mi horiacz duszu dwychat, zahuszczene uż dostychat. Obarianczyk z mojej muki budu piuk.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drogi słuchacze Łemkiwskiego Radia LMFM. Besiduje wam Jakub Zygmunt. Wysłuchaliśmy wstępnego dżingla, zatem już dobry znate, jaką audycję właśnie sme zaczali. Zaczynamy obzeracz przyrody. Dneska to już 92 odtynok naszej audycji. I też już bilsze kincia jak początku takiej serii, w kotri besiduju pro nacjonalny park w Polsce. No i do tej pory byliśmy już w Gorczańskim, w Babiochirskim, w Magórskim, Bieszczadzkim, nacjonalnym parku Iszczy, w Elochimczych. No a kiedy chneska pojechamy do Roztoczańskiego nacjonalnego parku, do parku, jaki nachodzi się w południowo-schodniej części Polski, w regionie jaki nazywa się Roztocze, jest to lubelskie województwo. To Roztoczański park nie jest już taki młody, bo ma je bilsze jak 50 roków, bo był zaklekany 10 maja 1984 roku. Dyrekcja parku ma swoją siedzibę w pałacu plenipotenta w miejscowości Zwierzyniec. No i każdy nacjonalny park ma jakiś swój symbol, a symbolem Roztoczańskiego parku jest konik polski, pro kotry tiż kus chneska wam powiem. Zatim posłuchajmy po klaszto kus muzyki, a pak budu bilszy besidłaty prototu magiczną krainu.

Wernuly smek, pokrotki muzyczni pererwi, terwat obzeracz przyrody i smech neska w roztoczańskim nacjonalnym parku. W parku, ko trochę hołowną cilu zaklekania była ochorona z różnych ciuwanych liśnych ekosystemiu serednioho roztocza. No właśnie, w to tym regionie mamy wielku kiłki z różnych siedliskowych obstawyn, które ryszają o występowaniu wielu interesujących roślinnych grup. Możemy stricyty się w roztoczańskim parku z wieloma wyniatkowymi rytkami, gatunkami dereł i kriakił, które no, tworzą taki powiczmy hołownej hrbet toho parku. Roztoczański Nacjonalny Park jest bars zalesenny, bo 94%, prawie 94% powierzchni parku to sód lisy. Tyż geologiczna budowa i rizba terenu roztoczańskiego nacjonalnego parku wlejają bezpośrednio na tyż na powierzchniowy łody i dokładnie na liczne, na występowania licznych rik i wodnych zbernykiów. Tyż sód, da jak rik, właśnie na terenie parku, ne sód one wielkie, ne jest ich weloch, dokładnie płynie jedna rika i trzy mniejsze potoczki, które mają właśnie taki miejscowy charakter. Ta i tyż sód w Roztoczańskim Nacjonalnym Parku z berneky takich stacjonarnych wid, to sód tak z berneky, które mają pochodzenia antropogeniczne. No i to ta jedyna rika, jaka płynie przez obszar parku, to jest wieprz. Jest to hołowna rika, płynie przez to od teren na dół, to około 5 km. Dolina riki jest dość uska i płaska, otoczona stromy machorami, no bo roztocze to nie jest taka płaska kraina, tam są te wielkie chory, to są takie wyżyny, mniejsze, bilsze. No i to wieprz bardzo silnie meandruje i efektom toho jest sód tak woznykajuczy w minułych już epochach starorycza. W dolinie wieprza, ale i też w samym koryty rik możemy dozryty się naturalnych wypływów podziemnych wid. One też zasylają kus tot ekosystem i to bardzo osobliwo jest to ważne w takich periodach, kiedy nie jest wiele deszczu, jest sód wysokie temperatury, sód niskie stany wid, no i właśnie to te podziemne wody to ratują tot ekosystem i to tu tot balans w przyrodzie. No i w to tym naszym parku chnecznym, pro kotry wam besiduju, jest nelem rika wieprz, ale sód tyż i stawy echo, kotry sód bardzo krasny i pro kotry choczu wam kus powisty, po korotki muzyczni pererwi.

Słuchate obzeracza przyrody. I wertamy do roztoczańskiego nacjonalnego parku. Dorohe słuchaczy, chneska sobie chodzimy pro toti magicznej krainie, w której są praktycznie same lisy, ale i też są rike, jest rika wieprz dokładni, i są też takie wodne zberniki, na premier stawy echo. Tak nazywają się. Są to naturalne stawy, bo one były zbudowane człowiekom, w takich, na terenie lisił tak naprawdę. I one były

do hodowli ryb. No właśnie, takiej ekstensywnej hodowli ryb, znaczy, te, no właśnie, że na wielkiej powierzchni są to te zwierzęta sobie pływają w wodach, no i na potrzeby człowieka i gospodarki są one też pak, no, wyberane, możemy powiedzieć, łowyty możemy tamto te ryby. No i to wszystko na terenie nacjonalnego parku. Zatem to je wszystko w bardzo takich ostrych chraniciach dozwolone. No ale tak w zahali to te stawy echo, to one mają taką, mają przyrodniczą rolę też, ale nie jest to taka bardzo istotna, ważna i kluczowa rola. Przede wszystkim to te stawy to są hosnowane właśnie gospodarczo, jak i też są hosnowane turystami na potrzeby rekreacji, a dokładnie jeden z zbiorników numer 4, to jest hosnowany właśnie turystami. Tam nachodzi się i plaż, gdzie tam no, możemy odpocząć. Litom to może być mały problem, bo już dość wielu turystów przyjeżdża w to miejsce. Też ono nachodzi się niedaleko od zwierzęcia, no ale no jest krasne, jest krasne. Może te przyjechać zimą, oseną, wisną, jarą właśnie i to, gdy zachopluwać się tą przyrodą i to tyma stawamy. Tiż nachodziać się dookoła to tych stawił takie wały i one są hołowną bazą, taką pokarmową bazą dla koników polskich, bo w okoliciach stawił echo jest wedena rezerwatowa hodowla to tych koni. No i trzeba powiedzieć, że koniki to polskie, to jest taka nasza, no polska hodowla, to jest polski gatunek dykoho konia, który jest to już mieszanka, no teperyczniego gatunka konia z gatunką konia przewalskiego, który tylko żyje sobie na stepach Kazachstanu i Mongolii. No i takie koniki polskie możemy smotryć w Roztoczańskim Nacjonalnym Parku. Dookoła stawił echo i iszczy w okolici na Biłoj Hori. To ta hodowla nie jest młoda, bo była zainicjowana w 1982 roku profesorem Mirosławem Kownackim. Konik może biegać sobie po specjalnym wyznaczonym terenie, który jest przeznaczony lem na totucil i to teren ma je powierzchnię 180 hektarów. Zatem konik mają sobie tam dość wiele terenu, wiele przyrody, żeby sobie spokojnie żyty, bo one tam żyją bez ingerencji człowieka, są dokarmiany lem w czasie zimy. No, tak ciekawe riczy właśnie na Roztoczu. No i okrem toho to precin sud iszczy inczy steżki, iszczy inczy miścia, gdzie możemy tam chodyty, wandruwaty, eksploruaty, to Roztoczański Nacjonalny Park. I to wam wszystko powiem po krótkiej pererwie.

wierzchnęszym odtynku obzieracza przyrody chodymy sobie po Roztoczańskim Nacjonalnym Parku. Uż sme się doznali pro, no, na premier pro koniki polskie, jak hodowla jest wedena na to tym terenie. Doznali sme się pro stawy echo i warta jeszcze dopowisty kus do totoj atrakcji, bo to jest jedna z hołownych atrakcji w Nacjonalnym Parku. One nachodzą się dokładnie w takim bardzo urokliwym rozlewysku potoczka Świerszcz. Jest to bardzo dobre miejsce właśnie dla rodzin z dzieciami i dla tych, którzy lubią kupać się, bo w 2021 roku były wedene różne roboty, żeby odnowić drewniany mostki, widokową platformę, no i stworzyć w zahali to miejsce przyjemnym do spacerów i zahopluwania się landschaftami. Do stawił echo dojechamy tyż autom, chocki zaohaczam, żeby dojty po prostu piszkom zo zwierzęcia, no ale jest taki nestereżony parking, od kwitnia do żołtnia trzeba płatyć, nachodzić się tyż toaleta, za to tu tyż trzeba płatyć, no ale zawdzięki temu mamy dajakie wychidy jak turysty. No i stawy echotonelem, takie miejsce, żeby odpoczać i spacerować, no ale to też właśnie poza sezonem to jest taka oaza spokoju i harmonii z przyrodą i kiedy tam przyjechacie, no może właśnie tak poczujecie się wyjątkowo i będzie to dla was dast wam to taki fajny doświad, no który będziecie pamiętać na dłużej. No i to wszystko pro Roztoczański Nacjonalny Park, oczywiście bilsze bym mich wam besiduwaty, no ale nasz program tyrywat pił chodyny, a nie pił dnia, na żal. Zatim dziękuję wam serdecznie już za uwachu, czujemy się w następnych odcinkach Obzeracza Przyrody, dziękuję wam, że mnie słuchate, że ste z nami i zaohaczam słuchaty dalszych odcinki. Utrzymajcie się, żelam wam przyjemnej reszty dnia. Ostante zdorowy i ahoj. To był program Obzeracz Przyrody.

0: Naszym dzisiejszym gościem jest Paweł Staryński. Kuzme, Pawle, o tobie pisali wczoraj na naszym portalu, dnes przynachodzi zapowiedzi, ale nic, idziemy do tego meritum, o tych stypendiach i tym wszystkim. Ja zacznę od czegoś innego. Prosił jest, żeby napisać o tobie, że ty izbianin, tak?
1: Tak, tak.
0: Ale jak to jest? Bo ja znam, że w izbach nie żyjesz na co dzień.
1: To jest tak, że moi dzidowie to już od samego początku no, wpajali to, że ty, Paweł, czy jesteś lemką, no i ty masz się tym gordyć, gadali, ty z jakich seł pochodziać i żeby o tych sełach nie zabywać. No i tak się złożyło, że większość z moich dzidów pochodzi właśnie z izb. Ale ja jak można było przeczytać w wczorajszym artykule i w Florencji, a nawet i w Zyndranowej, da jakie dzidowie by się naszli.
0: Aha, no to znaczy, że i zachodnia Lemkowina, i średnia, a i to ta tam bardziej na schód przydukli. No ale bliższy, jak jest powiem, to izbiany, hej?
1: Tak.
0: Izbiany, aha, to znaczy twoje dzidowie też z izb. A powiedz mi, jak... Dzidowe, blisko, rodzina, rodzice передали ty ten obraz izb. Jak ty, jak człowiek, który menuje się jak izbianin, nikoli tam nie mieszkający tak na postino, jak widzisz ty izbę? Jak ten obraz został ty передany?
1: No, przede wszystkim gadali o krasoty gier, także lisy, że naprawdę że przyroda górska jest warta tego, żeby jak najbardziej ją sławić. No i tak mnie zaochotili, że od najmłodszych roków jeździłem w góry. No i sam idziem na własne oczy zobaczyć, jak krasne to te nasze góry są. A wybrano izby i okolici, z którymi czuję się chyba najbardziej związany i tak emocjonalnie.
0: No izby, no to dost sławne seło, no tam w Kińcy osoba Władimira Chylaka, naszego chyba najbliższego pisatela po tej stronie Karpat w 19. stoliciu. Znasz jego twórczość, czy tam jest Szybeniczny Werch?
1: Znam, tak.
0: Tak.
1: O Szybenicznym Werchu opowiedziałem jakieś dowe, że tam historię tego mieścia, a i wersz.
0: Aha, dobry. A powiedz mi takie, bo ty masz roki, to na dziewczę, za to może chyba tebie widaty, tak?
1: Jasne. Mam 17 roków. No, chodzę do drugiej klasy liceum w Lignieci.
0: W Lignieci?
1: To jest drugie liceum imienia Stanisława Wyspiańskiego, do którego chodzę już właśnie drugi rok. No i tak się złożyło, że no osia dosyć wielki sukces udało się osiągnąć, jakim było właśnie otrzymania tego stypendium.
0: No tak, bo za nią jest, jak już pisali, tyle wtedy możesz potwierdzić, za nią jest drugie miejsce w zahalnopolskim konkursie statystycznym. Powiedz mi, jaka była tema konkursowej pracy? Czym zaochotujesz jury, czy tych, co oceniali to tu pracę, żeby akurat tebe wybrać jak jednego z laureatów?
1: Tak, to warto by właśnie zaczęty, że wszystko zaczęło się od konkursu. Właśnie tego drugiego ogólnopolskiego, zachalnopolskiego konkursu statystycznego, w którym zająłem dość wysokie miejsce. Konkurs odbył się w tamtym roku. A główną temą mojej pracy było bezrobocia w Polsce. No i miałem na podstawie licznika statystycznego porównywać i interpretować dane, które były w nim zawarte. No i tak się złożyło, że moja praca spodobała się jury, no i udało się zająć drugie miejsce, a późniejsze wszystko już piszło jako samo dalsze.
0: No dobry, no ale a od kiedy takie zainteresowania? To lubujesz się w statystyce, czy w jakichś geograficznych, nie znam, matematycznych przedmiotach? Jak to jest?
1: Znaczy, bardziej chyba geografia, bo statystyka jako synekoli mnie aż tak bardzo nie ciągnęła. A do wzięcia udziału w konkursie namówiła mnie pani od geografii, Beata Kucia, która jest stolomistrza, bardzo serdecznie chodziłem pozdrowić. Dumam, że może kolesy będę ma nachodu słuchaty i szyto wywidu. No, za bardzo ochotyła mnie, żebym wziął uczas. No i tak ci się stało. Tak naprawdę nie spodziewałem się, że uda się mi zaniać drugie miejsce. No, ale udało się.
0: No, okej. Okay. A okrem geografii jest wiele przedmiotów, hej? Jak najbardziej lubisz? Co cię najbardziej interesuje w szkole?
1: Sam jestem na profilu matematyczno-fizycznym, ale to nie znaczy, że matematyka i fizyka są moimi ulubionymi przedmiotami, które mnie wszystko też bardzo lubią. Bardzo interesuję się historią, co wynika chyba z tego, że rodzina bardzo dużo opowiadała mi o historii. Wybrano ujko, który bardzo serio się tym interesuje, tym wszystkim opowiadał o historii całego świata, a didowie opowiadali bardziej o historii właśnie Lemkiu i Lemkowiny. Z tego też wynika takie moje dosyć głębokie przywiązania do mojego narodu.
0: Aha, no to rozumiem, że się czujesz hordy, bo tu jeszcze do lemkiwskich temu chwilku perejdemy. Ja bym chciał jeszcze jedno zdanie o ci stypendii, a nawet dwa mi przychodzą do głowy, tobie daty, bo no, dostałeś tu stypendiu za wydatne szkolne osiągnięcia. Tam to jest chyba taki okrem tego konkursu, w jakim zaniałeś drugie miejsce, to jeszcze tak, za tak zahalne osiągnięcia, hej? To tak im dobrze im zrozumiał to?
1: Tak, no ogólnie warunkom do otrzymania tego stypendium było właśnie nielem osiągnięcia, w jakie są wysoko miścia w konkursie, ale też takie inne liczy, jak właśnie za zachalny osiągnięcia szkilny. No i między innymi wymogą było osiągnięcia bardzo wysokiej średniej na koniec roku szkilnego, a także szerokie zainteresowanie pozaszkilne. No i tutaj z pomocą przychodzi mi, prawda, Kyczera.
0: No i tak, grasz.
1: Piśni i tańczę.
0: Grasz? Śpiłasz? Tańcujesz?
1: Tańcuję. No, śpiłam. Nie znam, czy mi to wychodzi. Bardzo tańcuję. Do ansamblu należy już dobrych paru roków. No i zgadzałem się z nim dość emocjonalnie i nie ukrywam, że zajmuje większość mojego wolnego czasu.
0: Powiedz mi, bo takoj z Kyczerą jest zjazdy cały świt. Dobry, ja tu mi no, moi informatory informowali?
1: Powiem tak, Kyczera cały świt zjazdyła, a ja może kuzmejszę tego świta im widział, ale na pewno zawdiaka Kyczeri bardzo wielku jego czas. Bo Kyczera, jak znamy, była i w Peru, i w Indonezji, i w innych bardzo egzotycznych miejscach, ale to było kupa roku temu, kiedy ja jem jeszcze był kus za mały, żeby wchodzić na jakieś wielkie sceny. No i za to ja załapałem się na kus późniejszy wyjazdy, ale też udało się odwiedzić takie miejsca jak niedawno zresztą Sycylia, Francja, czy nawet Chiny.
0: A, no to za to by się dują, toż to Chiny, czy Sycylia, to nie Złota Ryja i nie Nowa Sil, hej? To już dalszy prochulkę się mi zdaje.
1: No tak, no Chiny to już kawalec jest.
0: Dołho się letyć? Bo nie znam, mnie tak merzyć, że może i bym dekoli pojechał, ale to chyba dołho z tym się schodzić.
1: To już to sobie przypominam, to z 20 godzin, ale tak samolotu, z presiadkami ku zwecy.
0: Joj, strasznie długo. Ja jeszcze wernę do stypendii, bo to drugie zdanie, które mi dochowało przychody, to takie, że nie wszystko odbierali to tu stypendium bezpośredni z róg pani premier Ewy Kopacz, hej? To jest był delegatą. Dobry? Wiem, zrozumiał?
1: Tak. Ogólnie cała historia wygląda w ten sposób, że dosyć niespodziewanie zadzwoniła do mnie wychowawczyni i powiła, że jestem właśnie wytypowany przez Wrocławskie Kuratorium Oświty do reprezentacji Nyżnego Śleska właśnie w w takim torzestwennym wróczeniu tych stypendiów w Warszawie. No, kuzyn się tego, szczerze muszę powiedzieć, nie spodziewał, bo do tej pory gadali, że i tak, że bardzo uroczyste wróczenia stypendiów będzie we Wrocławiu, a tu okazuje się, że zostałem wybrany do Warszawy. Jakie były kategorie tego, prawda, typułania tych kandydatów, bo oprócz mnie, okrem mnie było jeszcze 6 osób z naszego okręgu. Jakie były kryteria, nie mam pojęcia, ale tak, że to dumam, że właśnie też to ty moi zainteresowania i to, że jestem Lemką, no, kuzmi pomogło, bo mimo wszystko mogli chodzić i wskazać, jak różny, prawda, ludzie z Polski są w stanie osiągnąć. No, nie ukrywajmy, dosyć sporo.
0: No tak, no ja od razu wesiduję, jak ja słuchaczam tak naszą prywatną wesidu przypomnę, że z początku jest wiem cię chodził zaprosyty na wesidę, a ta nie je o czym, a ta nie je o czym gadaty, no jak to nie je, to jest bardzo wielki uśpich, mi się zdaje, że zresztą, jak im smotri wczoraj perezerał Facebook, dneska im perezerał Facebook, ta powiem tak, no na, w jednej grupie Paweł Staryński, w drugiej grupie Paweł Staryński. Włączam komputer Paweł Staryński. Ja się bojał wczoraj, nie znam, ledziłku otworyty, no. Jakby parafrazuję czy taki żart. Mam jeszcze jedno zwidania, bo stricte szkilne zwidania. W drugim liceju jest teper w drugiej klasie. Teper są trzy klasy, dobry by się dują, tak?
1: Hej, tak, tak.
0: Liceju. Znaczy, że za Rik Pitora Roka budesz, no bliższe jak Pitora Roka, budesz podchodził do matur. Jakie przedmioty chcesz zdawać?
1: Oj, nie straszne jeszcze.
0: Oj, a to
1: do matury jeszcze kus czasu mam i nie zastanawiałem się tak naprawdę jeszcze, jakie przedmioty będę chciał zdawać. Choć już pewne typy, no po maciejskiej musiał się
0: już w hołowi rodyty, hej?
1: No, wysuwaty na pierwszy plan, hej. No i na pewno budu zdawał rozszerzoną matematyku. Dumam nad fizyką. Dumam, że geografia też, no, z racji tego, że udało się wygrać to konkurs, to wartałoby zdawać też geografię. Ja znam. Może hobbystycznie historię. Mhm. Posmotrymy.
0: A tak jakby bliżej lemkiewskich hobby? Lemkiewski język może?
1: Też bardzo żyło się nad tym zastanawiam, żeby nie zdawać lemkiewskiego języka i nie być kolejnym, prawda, szkolarium, który pisałby maturu z naszego rodnego języka. No, dumam, że jest dość wielka szansa, że się na to zdecyduję, choć jeszcze paru wątpliwości mam.
0: Kiedy dobry zdam, to licej, do którego ty chodzisz, w tym liceju zdawał maturę z lemkiewskiego języka, pierwszy w Polsce w historii matury z lemkiewskiego języka, pierwszy maturysta, tak?
1: Tak, tak. Daniel Woźniak zdawał w naszej szkole pierwszą maturę z języka lemkiewskiego. Dańka, bardzo serdecznie pozdrawiam. No a zaraz za nim piszą i Seweryn Kosowski, który pisał drugą maturę.
0: No w tym roku maliśmy nagrodę z Seweryną Besiduaty i na anteni radia LMFM. A powiedz mi tak, bo jem przeczytał w tej stacji, wczorajszej stacji,

0: symbolem dla mnie stała się to ta fana, którą szyła mi teta. Jeszcze nadałem jej herb Karpackiej Rusy. No i się zaczęło od jakichś tych mniejszych wyjazdów po Polsce aż do Kitaju. Mam i znymku z lempirską faną w zakazanym mieście w Pekinie. Mam i na Sycylii. No i w bardzo moc innych miejsc. Na przykład fana już na stałe towarzyszy Kyczeri na przykład Korowodach. Jest symbolem to, że z Melemkiewskim ansamblem.
1: Rozumiem, bo ja mało zidania, zresztą ludzie na Facebooku, Zidłale co świta, co to za fana, za to, że bilsi z Karpackich Rusyni uchosnuje inczu fanu. Możesz objaśnić, do czego konkretnie odnosić się to ta fana, gdzie ona się jawiła? Bo to jest bardzo interesujące dla naszych słuchaczy, już poza Polszczy.
0: Mhm. Fana odnosi się do Lemkiuskiej Republiki, która zawiązana została 5 grudnia 1918 roku w Florencji. De facto w seła, którego paru moich dziedził pochodzi.
1: O, czy, znaczy to jest związek wielki.
0: Tak. Republika. Mała, to było taki, przynajmniej dla nas tutaj na Hołowni, na Zachimie, Lemkiuszczyni, była dla nas takim największym, może to tak mam określić, zrywą narodowym, bo jak Austro-Węgry się rozpadali, to bardzo duże nacje chciało mieć swoje państwa, i Czechy, i Słowaki. No i Lemki, to naród hier z Karpatiów, podumał, że i może nam to by udało się wywalczyć. No i zawiązania to tej republiki było przynajmniej dla mnie takim dosyć symbolicznym gestem, że jednak to ty Rusyny cały czas istnują i nie są dla jakimś tam biednym narodom, biednym ludźmi z gier, ale mają też aspiracje do stworzenia swojej dzierżawy.
1: No i za to też, jeszcze może dopełnię naszym słuchaczom twoją wypowiedź. Tam tołdy jawiła się to ta fana, ona była faną tej Lemkiuskiej Republiki. To dla naszych słuchaczy z zagranicy Polszczy, koty nie wszystkie znali o tej fani, nie wszystkie ją widzieli, no ale właśnie zaczęli się dbać. Pawle, mam jeszcze jedno zdanie, bo cały internet i cały świat, możesz powiedzieć, obuszła jedna znymka. Jak ty masz to tu fanu, przy wróczaniu, znaczy na tej podii, na wróczaniu stypendii, razem z polską premier Ewą Kopacz. Powiedz mi, łatwo siadała na mowy ty, ciężko było, ochoczo pozwała z tą faną?
0: Na też to wszystkie się już śmieją, że nawet panie premierem prekabatem na Lemkiuskiej.
1: A, no to fajnie.
0: Powiem tak, pani premier, mimo że bardzo duży zaniat mała tego dnia, bo i podobno nie stawiła się na jakieś posiedzenia opozycyjnej partii, to stawiła się na wróczania naszych stypendiów. Ja jakbym się pakował na to te stypendia do Warszawy, to jakbym sobie podumał, że wartałoby może wziąć to do fanu, żeby zrobić dajaku znymku, wskazać, że i Lemko tam jest, prawda? No i w trakcie bym sobie podumał, co może udało mi się zrobić znymku z panią premier. Wszystko działo się bardzo na choriaczo, wszystko było dopracowane, prawda, na ostatni guzik i do ostatniej minuty, także pani premier zaraz po tym, jak skończyła wszystkie stypendia i zrobiła sobie znamy pamiątkowy znymkę, ruszyła w kierunku dwery. No i wtedy postanowiłem, skoro pidejty, potlajszczynę wyszła i zwidaty się, czy mógłbym zrobić z nią znymku. Powiła, że oczywiście nie ma problemu. Wtedy wyciągnął ją właśnie z zapazuchy fanu. No i powiem, że z faną, dla kolegi z ansamblu. Pani premier zwidała się, co to za fana. Powiłem, że Lemkiuska. Niższe, były to znymki, prawda, i tak dalsze. pani premier poskładała ją i powiedziała, no, to teper wskaż kolegom.
1: No, to super, super, bardzo fajnie. No, mi się zdaje, że to jest premier tolerancji w Polsce, hej, że jednak nasze didoe bojali się

0: O że my jak mężczyzna desy tam nie chcemy mieć kontaktów z wekrzyną, hej? Dnes chyba inne obstawy, no. Bo ja bym ci chciał jeszcze wrócić na chwilkę do szkoły. Czy to, że jest lemką, to raczej tak po szkoli desy tam na ucho do komu walisz, czy z tym się nie wkrywasz?
1: Na ucho, to cała szkoła praktycznie o tym znaje. Bardzo w naszej szkole jest fajna atmosfera, jak idę właśnie o traktowania lemkiu, bo śmieją się, że drugi licej to lemkiuski licej, nazwijmy ci, bo uzbierała się tam nas grupa koło 15 osób i jest to zwarta grupa, z większością znamy się i w skryczeli. No i w tym drugim liceju to tworzymy taką grupę, która bardzo aktywnie bije w życiu szkoły. No i mi kolega na premier, Adrian, którego też bardzo serdecznie pozdrawiam, zdobywa prestiżowe miejsca na konkursach z matematyki. To już o nim hołos, no, że tutaj, że tak zacytuję, znowu Łemek ktoś wygrał.
0: To znaczy, że zawożate średnią szkołę, tak?
1: Tak, tak. Weduczym naszej szkoły jest też lemko. No i teper jeszcze ja do tego grona jem dołączył jako właśnie stypendysta. I nawet na stronie szkoły została to ta sama znymka z faną właśnie lemkiewską i z panią premier zamieszczona. Ale najważniejsze dumam jest to, że szkoła bardzo przyjaźni odnosi się do właśnie tej mężczyzny. Wszystko jest z uśmiechą, prawda, i z poszaną nas traktują, znają i tolerują to, że jesteśmy lemkami, nie jest żadnych problemów, a wręcz przeciwno, nawet jesteśmy czasami wspierani, prawda, w tej szkole. No i dumam, że i szkoła ma czymś się hordyty, że ma takich zdolnych ludzi w swoich szeregach.
0: No, ja też hordy z toho i dumam, że wszystkie lemki i słuchacze Radia LM FM winny być z hordy, z twoich uśpichów, z uśpichów twoich kolegów. Tu mam jeszcze takie ostatnie zwidania. Ty, jak uczennik liceju, jak młoda osoba, przed którą stoi ciłe jeszcze życia i to zawodowe i prywatne, co byś powił innym lemkam w twoim wieku, czy w podobnym wieku, jak w średniej szkole. Jak? Co byś im doradził, okrem tego, żeby się dobrze wczyli?
1: Na pewno powiedziałbym im, że nie jest czego się wstydać, że jesteśmy lemkami, że powinniśmy się tym właśnie hordyty, że jesteśmy takim narodem, jakim jesteśmy. Powinniśmy znać swoją historię. I prawda, dumam, że też utożsamiać się z tymi symbolami, z patriotycznymi symbolami, jakie ma nasz naród. Właśnie z faną niebesko-oranżowo-zeleną, czy nawet i z rosyjską faną, którą, no, powiem w tajemnicy, że też planują sobie przyjść jako druhu.
0: No, bardzo mnie to ciszy. A powiedz mi, już tak może za skoro o tym byś idł, a ty na studiach chcesz iść dalej może do Krakowa, do Warszawy? Tu mamy studia Radia LM FM.
1: Dumałem raczej o tak bliższych jakichś okolicach. Wrocław. No, na razie staram się nie wybiegać bardzo daleko w przyszłość, bo nie znacie, aż to będę się działo zaraz, aż to dopiero za 2-3 roky.
0: No, to prawda. No dobry, pijesz do Wrocławia, to tam zrobimy do jakie studio Radia LM FM, może będę z tego do jaki hosen. Pawle, serdecznie ty dziękuję za to, że naszą jest kus czasu, żeby opowiedzieć mi i wszystkim słuchaczom Radia LM FM o tej podziwie, bo chyba zdaje się mi ona, no, ważna dla tebe w twoim życiu.
1: No jak na razie jest to największe osiągnięcie, które udało się mi z Bożą pomocą osiągnąć. Prawda? No, dumam, że będziemy pracować dalsze i nie będę się siedział na laurach. Ależ toż, posmotrymy, jak to będzie.
0: No dobry. Żywam ty wszystkiego dobrego, najtysia szczęsty, dwede i kara, jak to by się dali. Lemkę, jeszcze raz serdecznie dziękuję ty za interwiu.
1: Dziękuję.
0: Naszym gościem dnes był Paweł Staryński, laureat, stypendysta, prezesa Rady Ministrów. Dziękuję serdecznie. Dobrej nocy, że wam.
1: Dobrej nocy.

Prelat tyżnia portalu LemFM. Wysoko preoświęcony Jona koronował cudotworną ikonę z Szaszowej. Autor wisty Petro Medwid. W dniach 15 i 16 augusta 2026 roku w Szaszowi Bardyjowskiego okresu odbył się tradycyjny archieparchialny odpust na praznik uspenia Preświatej Bohorodyci. Sobotniejszy program począł przywitaniem putnikiu, który szli do Szaszowej pisze z Bardyjowa. Na tej puty brał uczast i wysoko preoświęcony władyka Jona Maksym, preszywski archiepiskop metropolita. Hołownym punktem odpustu była niedzielna torżestwenna archierejska bożestwenna liturgia, której hołownym służytelom był Kiriona. Perad liturgią odbył się obrzad nowego koronowania cudotwornej ikony Preświatej Bohorodyci z Szaszowej przy nachodzi 320. rocznicy i slizynia obnowlenyma koronkami. Podla dostępnych historycznych zapisów, to ta ikona u 1706 roku slizyła krwawne slezy z bukw ISHS, Jezus Chrystus, podczas semoch tyżniu. Szaszowa, która je filią parochii Ortutowa i swoją ikoną Preświatej Bohorodyci z dityną na rukach, jaka jej z 15. stolicia i która się podla kanonicznej wizytacji z 1834 roku wspomina jak mirakulosa, cudotworna, jest najstarszym putnickim miściom Preszywskiej archieparchii. Toczniejsze dane o cudach powiązanych z tą ikoną siane sochranyły, ale o tym, że się tu dijale cuda świadczy cienny dokument pismo papy rzymskiego Pija VI z 30 juna 1779 roku, w którym się pisze o udzieleniu pełnomocnych odpustkiu pro chram w Szaszowi na 7 roku. Dokument był podla kanonicznej wizytacji z 1834 roku ułożony w chramie w Kwoti. Kiedy pełnomocne odpustki były pro chram w Szaszowi udzielone już w 1789 roku, można konstatować, że putowania wirujących ku tej ikonie poczęło o mnoho skorejsze w minułosty. Od 1845 roku w Szaszowi odbywają się każdy rok odpusty przy nachodzi praznika uspenia Preświatej Bohorodyci. Poniedziałek 24 sierpnia augusta 2026 roku. Przed 190 rokami narodził się Julii Fircak, episkop obczestwenny i polityczny diatel, autor dopisu z historii Petro Medwid. Paru dni temu przypomnieliśmy sobie o kruchu ryczniciu narodzenia wyznacznego rusyńskiego cerkownego diatela. Był episkopom Mukaczowskoj Grekokatolickiej Eparchii, no jego diatelność nie była lem na cerkowni Nevi. Julii Fircak zapisał się do historii Rusyniu takoj wece swoim aktywnościami. Świaszczennyk, pedagog i polityk. Narodził się Julii Fircak 22 augusta 1836 roku w seli Chudlowo na Podkarpaciu. Absolwował Użhorodzku Duchowną Seminaryju. Teologię studiował dalsze na Centralni Bohosłowskiej Seminaryi u Widniu i na Instytucie Świętego Augustyna. W roku 1861 był rukopołożony na grekokatolickiego świaszczennika, takoj po tym ho mukaczowski episkop Wasyl Popołycz przyznaczył profesorom dogmatyki. I tak aż do 1886 roku był profesorom Użhorodzkiej Duchownej Seminaryi, pak do 1887 roku tam był rektorem. W roku 1887 Julii Fircak wstąpił na put politycznego diatela, stał deputatem uhorskiego parlamentu i na tej posadzie był do roku 1890. Wdiaka tomu, że się wysoko oświadczył i miał znania mnogich europejskich języków, miał szerokie związki w madziarskich władnych kruchach, co późniejsze i schosnował. Bidny stan eparchii i werchowieńska akcja. W roku 1891 był przeznaczony za episkopa mukaczowskiego. Po tym, jak się schopił swojej funkcji, zrobił tradyczne wizytacje okremych parochii i przyszedł na to, że ma alarmującą sytuację w swojej eparchii. W podkarpackich komitatach jak raz prochodziła największa wolna emigracji do Spojennych Stanów Ameryki i do Kanady. Dziesiątki tysięcy seleniów legalno i nielegalno odchodzili do Hamburgu albo Rijeky, a odtyl do Wiedna na tunich nakładnych szyfach w nieludzkich obstawynach za morę. Zakazy uhorskich uriadiów, ani posilnene patroli na granicznych perechodach nie dokazali zaborony te masowi emigracji. Podczas ostatniej dekady XIX stolicia emigrowało z komitatiu Mara Marosz, Berek, Ung, Zemplin i Szarisz ponad 100 tysięcy żyteliów, najwece Rusyniu, w jednej z nima i Madziary, a Słowacy.
Jak raz to znepokoiło episkopa Fircaka. I z parochii przyrodno odchodzili to te najsposobniejsze. Często zistała z naselenia lem tretyna. I tak episkop wyrzucił schosnowaty interes własnej o Podkarpacia przed wyborami do parlamentu i zwrnuty ich uwagę na bardzo złą socjalną sytuację i nieblahe doślitki. W roku 1896 peredał uhorskiej władzy memorandum o katastroficznej gospodarskiej sytuacji na podkarpackim seli, o kremu na Werchowyni, o masowej emigracji i doślitkach toho wszystkiego. Uhorska władza przyznała memorandum jak ważny dokument i zrobiła z episkopem Fircakom tajny dohovor. Na osnowie toho władza preobiciała zwykrzyty finanszny pomiesz grekokatolickiej cerkwy, zabezpieczyty zwolnienia grekokatolickich duchownych do parlamentu, zabezpieczyty efektywną gospodarską pomiesz rusyńskomu żytelstwu i przyznaczyty na najwyższe uriadnickie miścia w podkarpackich komitetach uriadnikiów grekokatolików. Episkop się mał postarate, żeby zmaryty przedwolebną agitację ludowej partii w parochiach jego jeparchii. W Uhorsku to, gdy prochodziło świadkowania milenia od osnowania uhorskiej dżawy. Madziarskie obszczestwo zachopyła ciłonarodna nacjonalistyczna euforia, którą władza pitrymuała. Wielkie świadkowania prochodzili i na podkarpackie Rusy. Na Wereckim Perewali, gdy uhorskie plemia w roku 896 wstupyli do karpackiej kotłowiny, był zbudowany monumentalny pamiętnik. Na jego odkrycia z Budapesztu przyszła władza i parlamentna delegacja. Julii Fircak schosnował to tu prenachodu i demonstratywno wkazował uhorskim politykom propastny rozdył między wielkimi świadkowaniami milenia i dosłowno bidną socjalno-gospodarską sytuacją rusyńskich selaniów. Z inicjatywy episkopa i na osnowie jego memoranduma Ministerstwo Zemleplictwa Uhorskiej Władzy rozrobiło plan tzw. werchowyńskiej akcji. Według czym grupy był przeznaczony ekonom Edmund Egan. To ta akcja dnes jest jedną z najważniejszych w rusyńskiej historii. Charita i prostopinnie. Episkop Fircak tak samo zanymał się charytatywną diatelnością, osnowaniem samopomicznych kooperatywiów, borotbą proti alkoholizma, apelował na swoich świaszczanykiów, żeby robiła na parochiach bractwa terzwosty. W Użhorodii zasnował syrotynec prodity duchownych, na osnowie kotroho u 1903 roku wynikła uczytelska seminaryja. Dalszy syrotynec zasnował u Marmarosz Sigoti. Episkopska kancelaria wydzieliła z swoich groszy studijne sztypendyi pro talentowane dity selaniu. Z inicjatywy i z finanszną pomocą episkopstwa w rusyńskich sełach było zbudowano albo oprawleno koło 200 szkolskich budynków. Był to czas ukryplenej madiaryzacji, no i episkop Fircak wojował za zachranienie cerkowno-słowiańskiego języka w bohosłużeniach. Świaszczanykam kazał robety cerkowną dokumentację i propowidy po rusyńskie. Wdziaka episkopowi Fircakowi u 1906 roku było wydane cerkowne prostopinie. Toto stało głównym uczebnikom śpiewu własno na ciłej terytorii bywszej Wielkiej Mukaczowskiej eparchii. Amer i episkop Julii Fircak w Użhorodii 1 juna 1912 roku. Witorok, 25 sierpnia augusta 2026 roku. Użhorodzki skansen odprezentuje multikulturną didowiznę bez Rusyniu, autor listy Petro Medwid. Jak na swojej oficjalnej storinci na socjalnej sieci Facebook informował Zakarpacki Muzej Narodnej Architektury i Bywania, w niedzielę 30 augusta 2026 roku u swoich prostorach organizuje naukowo-praktyczną konferencję pod nazwą Etniczna paleta Zakarpatia, historia, kulturna didowizna i muzejna reprezentacja. Użhorodzki skansen podla publikowanych materiałów dał prostor pro prezentację do kilku narodnostnych komunit, które żyją na Podkarpatiu. No Rusyny na tej konferencji prostor nie dostali. Cytuania. Konferencja stanie prostorom pro dialog między przedstawicielami narodnostnych komunit, muzejnikami, doślidnikami i żytelami. Budeme hovoryty o historycznej pamięty i kulturnej identity, tradycjach i współczesności, a tak samo i o tym, jak multikulturna didowizna Zakarpatia jest przedstawlena i sochraniaje się w muzejnym prostorii, pisze organizator. Uczestne konferencji będą godne wysłuchać do kilku lekcji, w ramach których będę besiduwać się na przykład o Madiarach, Słowakach, Żydach, Rumunach i różnych aspektach ich kultur w ramach Podkarpacia. No a nie jedna tema nie jest przyświeczona Rusynom i ich kulturi, choć Rusyny są autochtonnym naseliniom, jakie historycznie tworzyła majoritne naselinia dneśniej zakarpackiej oblasty Ukrainy.
Choć od 2007 roku na osnowie rieszenia Zakarpackiej Oblastnej Rady Rusyny sąd na terytorii Zakarpackiej Oblasty Ukrainy wyznany jako krema narodność, to nie pierwszy raz, kiedy na takich i podobnych forumach Rusyny sąd ignorowany. Multikulturność Podkarpatia jest prezentowana bez korzennego naroda tego kraju, choć artefakty w muzeum są do wielkiej miry jak raz rusyńskie. Przypomnijmy, że w 2023 roku Zakarpacka Oblastna Wojeńska Administracja informowała, że Zakarpacka Oblast stała pierwszym regionem Ukrainy, gdzie startowały konsultacje z przedstawicielami narodnostnych komunit. Na totu striczu tak samo Rusyny zaproszeni nie byli. Kiedy my się zwrnuli do administracji z poprosą, czego Rusyny, które na terytorium oblasty są okremą narodnością, zaproszeni nie byli, nikt na poprosy nie reagował. Czwartek, 27 sierpnia, augusta 2026 roku. Rusynistyka bohatsza o nowego doktora nauk. Autor listy Klaudia Nowak. Wtorek 25 sierpnia augusta 2026 roku w Instytucie Języka i Rusyńskiej Kultury Priaszywskiego Uniwersytetu odbyła się oborona doktorskiej roboty magister Dominiki Nowotnej. Doktorantka boroniła dyzertację pod nazwą Formy i Pereminy Karpato-Rusyńskiej Literatury w Zjednanych Stanach Ameryki. Problem hybrydyzacji językowej i kulturowej dostomenności, której promotorami byli profesor Peter Kasza, a też docent Marek Mitka. Recenzentami byli docent Iwana Sliwkowa, profesor Lubomir Guzi i Nikola Skupeński. Oboronu otworzyła profesor Anna Pliszkowa, dyrektor Instytutu Języka i Rusyńskiej Kultury, a seret członów komisji naszła się Ameryńczyma doktor habilitowana Olena Dućwajfer. Temat dyzertacji tyka do przyry, która choć już skorsze była doświadczana, to furt jeszcze ostaje niedostatecznie opisana w rusynistycznych doświadczeniach. Literatura tworzona rusyńskimi emigrantami w SZA dozwala przyzryty się funkcjonowaniu języka i rusyńskiej kultury poza europejskim obszeriu, a też pereminam dostomenności, jakie prochodzą w obstawinach życia w diasporii. Osobliwo interesującym aspektem roboty może być problem pronikania się różnych językowych i kulturowych doświadczeń i ich odzerkalenia w literaturze. Po przedstawieniu dyzertacji i dyskusji komisja ruszyła na daty Dominiki Nowotnej stopień doktora. Tym samym zakończyła ona ten etap swojej naukowej roboty, ale jak wychodzi z jej sił wypowiedzianych podczas obrony, chce dalsze rozwijać swoją naukową działalność. Dziękując recenzentom za ich uwagi i porady, Nowotna podkreśliła, że przynymać ich jak ważne wskazówki, które mogą być osenne w jej dalszych doświadczeniach. Oborona doktoratu stała się nielem podsumowaniem do teperycznej pracy nad dyzertacją, ale też punktem wychodu do dalszych doświadczeń. To ważny krok dla rusynistyki. Jawiła się dalsza badaczka, jaka swoją uwagę zwracać też gumańsze rozpoznanym obszarom rusyńskiego świata. Doświadczenia nad literaturą rusyńskiej emigracji w Zjednanych Stanach Ameryki mogą być jednym z tem, który Dominika Nowotna będzie rozwijała takoj w swoich następnych pracach. Serdecznie gratulujemy i żałamy dalszych uśpichów. Piatnycia, 28 sierpnia augusta 2026 roku. 4 septembra odkryjut po rekonstrukcji Muzej Warhola, autor dopisu Petro Medwid. Muzej Narodnego Umenia Andy Warhola w Medjugorjach będzie po wielkiej rekonstrukcji znowu odkryty pro naszywników. Jak informowała Dasza Jeleniowa, hovorkynia Praszywskiego Samosprawnego Kraju, świateczne odkrycia odbudę się 4 septembra 2026 roku za uczasty Donalda Warholy, synowcia Andy Warhola, jaki jest ambasadorem światecznego odkrycia. Wstup będzie podczas odkrycia bezpłatny. Muzej Modernego Umenia Andy Warhola był rekonstruowany Priaszywskim Samosprawnym Krajom w rokach 2023 aż 2026 i inwestycja majże 16 milionów euro przyniosła kompleksną modernizację, która muzej zmieniła na nadczasowy kulturny i galeryjny prostor przyświęcony żywotu króla pop-artu. Cytuania Warholiu muzej jest pro nasz kraj i pro ciłu Słowakiju wyjątkowym miściom. Ja bardzo rady, że po rokach intensywnej i składnej roboty możemy ludziom peredaty zrekonstruowany i jednocześnie unikatny prostor, który dostojno prezentuje odkaz jednego z najwyznaczniejszych umelciów XX stolicia, powił preceda PSK Milan Majerski.
dalsze cytowania. Wierzę, że obnowleny muzej przyniesie do regionu nowe impulsy, przyciągnie jeszcze więcej nawštěvníků z Slovakii i zahraničia i stane miejscem, gdzie będą stryczać się umenia, oświta i żywa kultura. Bo skapczania twórczosti świtowego umelcia i jego rodziny, Rusyniu, skapczania umenia z modernymi elementami, przynosić sprawdy niezabytny umelecki zażytok pro wszystkie wiekowe kategorii. Prodążował Majerski. Nawštěvníci się mogą tiszyć na nowe techniczne i zażytkowe nowoty, które to ta budowa przynosi. Twory Andy Warhola sobie te prebudut już w tot pierwszy den nelem pasywno pozaraty, ale dosłowno ich aktywno zażyty, bo rekonstrukcja dosłowno perepoiła oryginalne umenia, modernną architekturę, digitalne technologii, ale i oświtu a kulturny turizm. Stworzyła w muzeju usłowia pro toto, żeby się stał jedną z wyraznych kulturnych destynacji Słowakii i z międzynarodnym peresiachom. Zrobiliśmy wszystko pro toto, żebyśmy spełnili współczesne wysokie pożadałki i oczekiwania domaśniego i zagranicznego nawštěvníka. Powił dyrektor Muzeum Modernego Umenia Andy Warhola w Medzilabirciach Martin Cubiak. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

Nazywam się Adam Miśnik, jestem redaktorem Gazety Wyborczej. Pierwszy raz tu jestem, w centrum Łemkowszczyzny, Łemkowskiej kultury. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, pod wielkim wrażeniem tego przebudzenia narodowego, tej nowej samoidentyfikacji.

identyfikacji społeczności UMK-owskiej oglądam ze wzruszeniem świadectwa tej suwerennej i ciekawej i wartościowej i skierowanej w przyszłość kultury UMK-owskiej. Mam nadzieję, że to jeszcze przyjadę nieraz i będę mógł podziwiać piękno, urok i dobroć UMK-owszczyzny. Pozdrawiam wszystkie UMKinie i wszystkich UMK-ów z całego mojego rozłożystego warszawskiego serca. Szczęść Boże UMK-owszczyźnie, Adam Michnik.

Oto ranka. Wystawlu soj chyszku nad poticzką. Maleńku. Ciczku. Lem z bilszym od sanockoho wiknom, lem z oddzielnyma dweriami. Chmarami ogorodzu zroblu od weranku. Nikoli jem swojej nie zaznał, a preci kadysi wynesty musiat. Zoświta toho Murianku.

I góry wołają, łotwa dziedzim trzeba, ślub na percie zdobywać, by być bliżej nieba. Z płoziraćka wysoku orał gniazdo wie, kany między turniami Kłazicka.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadii. Wychody dwa razy na tydzień.
1: Ciarzenko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś, numer 5. Piatnycia, 31 sicznia 1947 roku. Miestowiane pyszut z Sowieckiego Sojuza. Wasyl Cuca w Detroit dostał pismo od swojego brata i jego ziacia Mykołaja Bakana, który teper nachodzi się w mieście Kałuszy Stanisławskiej Oblasty. Pod datą 30 listopada 1946 roku pyszut tak. Dobry den, drogi stryku. Pozwól mi peredaty szczero serdeczny prywit od twojego brata Semena, jego żeny i ditej. Ja, Bakan Mykołaj, do którego wy pisali, pismo wasze dostał, za które bars dziękujemy. Dowidujete się o swoją rodynu, to wasz brat, a mi, batko, zdoru, tak samo żena i dity. Tylko Hitler narobił wielkość szkody, że ciłe nasze seło zostało zniszczone frontom. Grozik zdoru, tylko pomarła jego mama w 1946 roku. Iwan Semankowicz pomarł w 1946 roku. Wasyl Sysak zdorął, a jego żena pomarła w 1945 roku. Gdzie one teper znajdują się? Toczno nie mogę napisać, tomu, że my rozeszli się w wersji 1946 roku. To jeszcze nie znają ich adresu. No, znają, że to wsi zdorowy, bo my byli razem dwa roky. Zwracają do was z prośbą, jak do rodyny, czy nie mogliby wy dowiedzieć się tam o moim brati, Jurku Bakani. Jak możecie, to peredajte jemu mi adres. My żyjemy teper niepohano. Mają swoje słowo i swobodu, tylko pidło, że nie mamy jeszcze czego trzeba, bo kraj zniszczony. Stanisławska Oblast, miasto Kałuż, ulica Ruska. Semen Cuca. 1 czytatel peresłał w naszą redakcję pismo od swojej rodziny w Kwiatony, pisane już po ruskim rożdestwie. W piśmie opisano, jak naczelnik polskiej policji w Uściu Ruskim rozumie nową narodną demokrację i słowiańskie bractwo. Tot uczytel prosi, żeby nie podawać imię tego krajana z Kwiatony, który pisał to pismo, bo i on miałby mieć nieprzyjemności. Proszę was, nie dawajcie moje pismo do gazety, bo w Uściu Stefan Romcio już potępił za to, że jego pismo z Wielkodnia było napoczatane w amerykańskiej gazety. Jego zaklikali na posterunek policji i komendant milicji wsypał mu bezlice i skryczał. Jak się ci tu nie lubi i banujesz za rusińskim obrządkiem, to marsz do Rosji. I takoho doczekali myślemkę na swojej praditnej zemli. I jeszcze piszę wam, że to bandyty napale na Kwiatoniu przed samym ruskim rożdestwem. Kto se dał znaty do Uścia wojsku, to konnycia ruszyła i jednego bandurywcia zabili, a drugi powtikali. Ubyty był rodom z Panknoj. O 2 dni późniejsze w Łosiu na drodze naszli ubytego człowieka. Leżał twarzą do zemli, a na pleczach miał przyczepioną wielką kartkę, a na tej kartce było pisany jego rodowód i przyczyna śmierci. Pisali, że był zasłużony na karę śmierci, że wyrok wykonano w Łosiu i że to samo czeka do jego 3 towarzyszy. A podpis był taki. Ukraińska powstańcza armia. Ubyty człowiek był zo Śnitnyci. Pisze Jarczak Iwan, pereselenec z Serednyci, powitalisko, do szwagra Ili Małachowskiego w Akron. Seło Buczale 7 listopada 1946 roku. Powidomlu was, że ja wasze pismo pouczył, za które serdecznie dziękuję. Duże mi dziwno, jak wy się dowidali, gdzie ja żyju. Prawda, wy adresowali seło Chłopy, a ja żyju w seli Buczale. Nas na Buczałach je 10 rodyn, a reszta rodyn żyje na Chłopach. W Serednyci leżyło się 29 rodyn, no ja nie znaję, że to z nima cy żyjut. Dziękuję za wasze pismo, bo my jeszcze nie byli wesoły, jak jsme z domu wyjechali, aż teper. Jak jem to pismo dostał, to mi duże wesilsze stało, żem się dowidał, że to mi synok jeszcze żywy, iż to wy jego ratujete. Ja jemu nie mogę niczego posłać i nie znaju, czy pismo tam dojdzie do was, a do syna to i mowy nie ma. My mamy sztoisty i no nie ma komu, bo syniu moich nie ma, a żena moja w szpitalu. Był jem z neju w Drohobyczy, to dostał jem naprawlenie do Lwowa i tam była 4 tyżny. Potem odpustyli jej do domu na 6 tyżniu i znowu pojechała wrze 2 tyżni temu, a z kilku budę to sam nie znaju. Pisała, że jej lepszej, że skoro przyjdę do domu. Mój synok, Wołodymir, chodzi do szkoły, do trzeciego klasu i dużo dobry uczy się. A dziewczyna Mylija, to musi być gazdynią, a Anna także jej pomagaje. Tak jest już to robyty iż to isty, no nie ma komu, nie robyty, nie isty. Chyżu mają, konia mają, korowy mają, nie masz to kazaty, wsioho je i niczego nie brakuje. I no nie ma komu robyty. Zemli dostał jem 6 morhił, ale zemla czorna, dobra zemla. Aż to do waszej sestry Anny, to ona je w strykach. W tym domu dobyła. Moja żena do niej izdyła i ona siuda do nas przyjeżdżała wrze 3 razy. Żyje z praci róg. Ja jej kazał pisaty do was, no ona boi się, bo ona żyje pod samym kardonom. Zwiduje te, kto je moim susidom. Ja maju susidamy ludę i Zaliska, z Wielkopola i od Peremyśla i od Jarosława. I z Seredneci je chyba ochwat Mykołaj. Łuczkowoho Michała syn ożenił się pod Magurą z Jantoszkową Jewedziłką, ta je moim susidom. I Kyczak Michał, i Kochut Michał Myśkił, i Michał Kowalikił, i ochwatowoho Iwana syn Jaśko, takoż sud tu na Buczałach. Jaśko jest listonoszą, a jego otec jest w Ameryci. Przyszedł mi, że wysiał w Strycyle z człowiekom, który przyjechał z kraju od Gorlic. Może wam dasz to rozkaże, jak znaje, a może i nie znaje, bo to od nas daleko. Przyszedł mi, że wy robili wesila, żeście oddawali swoją diłku Olchu i bahato hostej było u was. My takoż zasyłamy serdeczne błogosławieństwo tej młodej pary. Niechaj ich Gospod błogosławi i Syjona, żeby byli bohaty jak zemla, a zdrowy jak woda, żeby prożyli dołhy lita w lubwy i spokoju. USSR, Drohobycka Oblast, Komarniewski Rajon, Seło Buczały. Jarczak Sztefan. Krajani z Królika Wołoskoho powit Sanok naszą swoich susidiów w Tarnopolskoj Oblasty. Sztefan Szerszeń w Embridge, Pensylwania, dostał pismo od swojego ujka z Sowieckiego Sojuza i chce podzielić się tym ze swoimi krajanami. My dostali list od naszego ujka Pereselencia z Królika Wołoskoho powit Sanok na zapadną Ukrainę. Ujko pyszut, że im się dobry powodyt. Mają tu 2 koroły, 2 wiłci i dost isty. Lemże łachy, dorohy i pyszut, że Waśko Bober ich susid naszą ich na Ukrainie. To Waśko Bober nie chodził i chaty do Rosji, no stał się doma, że budę w Króliku gazdował. A potem jak bandyty w Siczny 1946 spalili nasze seło, to on znał, że już na jeczoło trymaty się i dawaj do Rosji. Tam ponachodył swoich susidiów i znakomych, to my tiszymy się, że on im porozpowiedział, że to się na Lemkowszczyni robyt. To nie budu tak banułaty za tym, co leszyli. My posyłamy jego adres, aby ste dali do naszej gazety. Może tak to z naszych króliczaniów i susidiów i stoszno posady wysłoczka chodziłby się dowidaty o swoją rodynu. To najpysze na ten adres, bo ujko pyszut, że tych seł ludę tam sód. Zapadnia Ukraina, oblast Tarnopolska, rajon Kozowa, seło Budyli. Sztefan Skierczak. Rychwałt powit Gorlici. Michał Feciuch w Linden, New Jersey, peresał w redakcji Karpackiej Rusy riad pysem od bliskich rodnych, jakie powernuli się z Sowieckiego Sojuza, bo im tam nie polubyło się. W pysmach skazano także, że pereselenci z Rychwałda zbierają cię teper w seli Swierz, powit Peremyślany, Lwowskiej Oblasty, gdzie już nachodzi cię ponad 90 rodyn z Rychwałda. Pysze Sztefka do tety. 18 listopada 1946. Pozdrawiamy was, ja, Sztefka, Janna i Teklusia. Pozdrawiamy tetu Teklu i Dida z ich ditmy. Pozdrawiamy i tetu Annu i Dida i ich dity. I pozdrawiamy Dida Michała Feciucha, ich żynku i dity. List jem dostała od was, tetuś, i bardzo jem się wtiszyła, żeście mi napisali i dolary przysłali. Dowidujecie się za nasze powodzenia. To powodzenia u nas bardzo kiepskie, jak na służbie. Piszlibyśmy do swojej chyży, ale nie mamy nic, chyża obderta, wszystko pokrali. I dowidujecie się, tetuś, jak nam było w Rosji. To jak Ruskę zawojowali, to zaraz przyszli delegaty Ruskie i pisali do Rosji, jak to nie chodził, to straszyli. I wszystkie ludzie ze strachu pojechali. Tam my przyszli na Rusala w czerwcu i tam my chodili na robotu do kołchospu, to my zarobili na den 30 deka zerna jedno. Trzeba było robyty 3 dny na kilo zerna. To my zaraz zbierali się nazad do domu. W Weresniu wyjechaliśmy na furach, a my byli aż koło Krywoho Roha. My jechali korołą i koniom. Łachyśmy wezli i isty, a także dity się wezli na furii, a reszta tam zostało wszystko w Rosji. Jakśmy jechali, przyszła zima. To zodmorożaliśmy ruky i nohy, bośmy przyszli do domu na światy wieczór. Zima, studień było i bida była wielka. Jak sme prijechali, to mamu, tata, Michała i Petra zabrali nazad do Rosji. A nás trioch nie było doma, bo my byli na służbi. To sme się zostali wsi try. A korołu i konia zabrała policja. A Stefan, młodszy od mene, został w Rosji, bo nie chciał wertaty się z nami do domu. Teper tato i mama pisali mi od Tarnopola, że żyją. I tam sąd teta Stefka, klansko. Piszą, że i Stefan z nima. Ale mój tato nie ma zdrowia od wojny, bo one były 3 razy raneny. A moja mama, Maryja z Lepakiu, ma 10 dity, semero syniu i nastry. Dowidujecie się tetuś, z kim baba jechali i dito. To one jechali z ostryną z domu, z ostrykową Petrową babą, ale stryka nie je, bo one są we Francji już 15 roku. Na nas była bida w dorozi, a na starych jeszcze hiersza. To dito chmerli koło Lwowa, w celi Stawczanach i pochowany jak suco. Chwała Boża była. I ruski ksiądz ich chował, a baba merle 2 tygodnie późniejsze, koło Sambora, w seli Sofiadowycy. To babu chował polski ksiądz, bo ja tam była. Pozdarowla was tetuś, moja gazdynia, z ciłym domą. I pozdarowlaju was teta Antoszka i ich Tekla, bo my blisko z tetą Antoszką. Moja sestra Anna jest w Gorlyciach i Teklusia jest blisko mene, ale jeszcze mała, ma 12 rokiu. No bardzo się tiszyła, że tetusia z Ameryki prysłale dolara. Ale jak się zejdeme w sitry, to tam płaczemy, bo nie mamy komu pity. Nie zabudte on nas syrotach, choć do jaki łach nam przyszlejte, bo ja mam na miesiąc 400 złotych, a powód na metr kosztuje 500 złotych. Tetuś, może byste choć jedną tam wzięli i może byste nam choć jedną knyżku rusku prysłali, żeby nie zabyty jeszcze o swojej wiry. A tu was, tetuś, proszę pohladajte mojej mamy sestriu, Pajzu Lepakołu, Ulku, albo Łania Lepak, albo Annu Lepak od Tofija i Juhaskę Lepak. Proszę was, dajcie do gazety, bo heł Polakę to się tak nastarajut, żeby naszli moją rodynę. Pisze sestra Maryna z mużom i dietmy. Dziękuję za pismo i groszy, a dalsze pisze tak. Dowidujesz się, sestruś, jak my z Rosji przyjechali i cy zme byli w Zrychwałtczanami, to my wsi razem przyjechali do Kohospiu i tam nas nadale razem, lem porozbierali po paru familii. To nam było nie do życia i wernuliśmy się na Ukrainę. Jechaliśmy 9 tygodni furami tak, jak pierwsze cygany u Waśki. Przyjechało nas 30 familii i tam nas zima zaszła. Przyjechaliśmy na samego Michała i byliśmy tam do Marcia, a z kińcią Marcia zmy przyjechali do domu i siedzimy w swojej chyży. Ale na jar zmy nyczne sijali, aż teper pod zimu zmy posijali żyta i pszenyci. My pojechali same do domu, a to te druhe wsi tam za Lwową 40 kilometrów zostali i tam sód. Jeszcze ich wece przyszło do toho seła, bo ich teper tam jest 90 rodyn w jednym seli. I dowidujesz się, sestruś, o tata i mamu, to oboje pomerli w dorozi. Tato pierwsze, a mama 2 tygodnie późniejsze. Tam sąd pochowany, na Ukrainie. Tam mamy księdza i wsi 3 synowe byli i newisty, a ja nie była, bo my piszli pierwsze od tamal. I piszesz, że mi syn pisał do tebe i z Niemieczyny. To mi napisz jak moje imeno, bo ja mam 3 synów w Niemieczyni, a żaden nie pisze. O 2 czujemy, że żyją, a za 3 nie znamy. Diłku zma oddali, to zostale na Ukrainie z chłopom i 3 ma dietmy. Droga sestruś, nie mogę te wszystko opisać, jaką mam trapezu, ale dziękuję Bogu, żem się dostała do domu. Mamy konia i korołu i 2 kozy i w swojej chyrze siedzimy. Mamy 1 chłopcia i 2 dziewczat koło sobie. Dalsze pozdrowlaję 2 sestry ze szwagramy i dietmy, sestru Teklu i Annu. A teper pozdrowlamy Michała Feciucha, jego żydku i dity. Dowidujesz się pro swoją sestrę Antoszku. To ona była za swojego chłopa bratom, to jeszcze zostale na placu, ale teper musieli przyjechać tu, na Ukrainę, bo wsi tam sąd. A teper ja, Maryja Hebuza, za swoim człowiekom i z dietmy zasyłaju wam, nasze rychwałczane, serdeczne pozdrowienie. Ja was nie znaju, ale w dneśnim czasie tak się ludzie pohladują. Tak samo pozdrowlaju Michała Feciucha, jego żenu i dity, drogi bratuś, co jest z tobą, że ja nie mam listu? Czy moja diłka bilsze pisała do tia, czy nit? A pro sestru Antoszku, ciłe lito nie było żadnych listów. No teper przyszło 3. To pyszut, że ich jest 10 rodyn w jednym seli. Ja pisała pro Antoszku, co ona tam. To jak mi napyszut, to zaraz dam ty znaty. Ale do nas z Rosji idą listy i po 4 miesiaci. To podaję tobie adres od diłki Jurka Recelaka, bo ona budę o niej znała. To możesz sam napisaty. SSSR, rajon Peremyślany, seło Swierz, obłast Lwowska. Stefan Hutnyk. Pisze żena Iwana Dzwonczyka i Skunkoły do Michała Feciucha w Linden, New Jersey, pod datą 4 sierpnia 1947 roku. Chrystus zrażdaje cię. Tymi słowami witam się z tobą, braty i bratowa, i z wasze modlitwy. I donoszę wam, że list im od was odebrała. Byli w liści $2. To duże krasno za nich dziękuję, bo się mi przydadut. Da koho połotna za nich kuplu. Ja cię wojnu była w Niemczyni, to mnie zarobiła nycz. Lem się mną narobili jak koniom. A jak Ruskie przyszli do Berlina, to można było braty dost wszystkoho, bo wsi magazyny byli porozbywane. Tak i ja nabrała i obutia, i łachiu, z kilkom mogła, ale jak im jechała do domu, to po drodze mi wszystko Ruskie zabrali i szkoda było mojej trapezy. Nie tylko mi, ale wszystkim, co zmy jechali tym transportom. Przyszłam z Niemczyny do Rychwałda, ta się płakaty chodziło. Nie było w seli lem 9 gazdów naszych, a reszta Polaky. Dowidujesz się, braty, czoho Antoszka piszła do Rosji. To heł, jak przyszły ruskie delegaty zapisywały ludy do Rosji, tak obiecywali, co tam może dostaty. Mówili, że 8 godzin robić na bu, a może zarobity za 8 godzin 20 kilo pszenici. Ta każdy się tjach do takiego kraju. I mówili, że oprócz toho dostanę 2 hektary pola na własnist i może trzymaty 2 korowy, jednego konia i swyń, kur, kilko chocze. Mlinci nie kazali braty, a jak przyszły tam nasze ludy, to pokazało się, aż to jest. Kto ma mlynec, to jeszcze dychał, bo jak im zerna wkrał, to w mlynce zmołą. Tak chrobyli nasze rychołczane w kołchospi, to im wypłatyli za rik po 20 deka i po 30 deka zerna za den. I tak tam jest. To i ona się tjachła do Rosji, że jej bude lipsze, bo iśli i bohatszy gazdowe od niej. To tak cygany są teper w Rosji. Antoszka, jak piszła do Rosji, to nie wernuła się. Wernuli się drugie ludy, to ich zabrali nazad tamtej zimy. A jej chłop jest we Francji. No pisał teper do Rychwałda, że przyjdę do domu. A Antoszczyn Michał był w Niemczyni na roboty, to zabrali ho Ruskę do swojego wojska i nie znamy, co żyje. W ich chyży jest Polak, gazduje na grunty. Ale jak jej chłop wernu się, to chyżu i grunt dostanę nazad, bo heł duże powertale. A teper mi napisz, czy sestra Marta żyje? Bardzo im się zasmutyła, że bracia nie żyjut. A Maryna pisze, że żyje.

Demko Lemko. Jaki ty? Pełno jest Polak? Ni. A może Rusnak? Ni. To Ukrainiec? Ni. Ja Demko Lemko.

0: kości wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie? Do ciała nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni mimowanie.
1: Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważne chwile napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje się milczeniem.

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovoryt Priyashiu, jak i w radiu LEM FM możecie hostyni słuchać zawdy jako kamaradzkomu radiu Rusyn FM z Bratysławy.

0: serdecznie na słuchowisku i zapraszam na następny odcinek powisty Ruska Dola Władimira Chylaka. Zapraszam. Wychnała jem tia w szeroki świt, synu lubej. Jaka bude dola twoja? I łancio wterał slezy. Żal za materiu, bolaczo ozwał się w nim. Ta nowa okolicia zajęła one dołcha jego myśli. I chyże nie tak jak w lisnym, i cerkwy krasszy, i ludej nakrzy. Za każdym krokom naszło się daszto, što stało się predmetom jego uwagi, zaciekawlinia. Aż pod wieczór zomlili pod nim nohy. Nie widził przed sobą nijakoho seła. Sred czystego pola zrobiło się mu otupni. Sił na kupci szutru i płakał. Na szczęście nadjechali furmane lemki, što wybrali się na wynobrania do głębokich ugrzyw. Pierwszy z nich, parobok, pizrył na łanciach chłodno i przejechał, ale drugi, starszy wikom, strymał koni i zwidał. Czomże ty płaczesz, dityno? Nochy mnie bolat, ne hoden jem i ty dalsze. A de jest się wybrał? Do szkiju. De do szkiju? Nie znam de, le mama mi chwaryli, żebym ostał na pierwszym miejscu desut szkoły. Idu już ciły den i nie znam jak daleko jeszcze do Bardyjowa. A, do Bardyjowa, jeszcze daleko. Tak, sidaj ze mną, ja tia pidwezu do samego Bardyjowa. Łancio z ochotą wyszkorabał się na wiz i sił przy starym. A odkale ty chłopcze?
1: Z Lisnoho.
0: Znam Lisny i ludy.
1: A czuj?
0: Pańka Sołotkanycza. Znam ho, znam. Służyli my oba 2 roky w jednej kompanii, lem ja pierwsze wyszedł z wojska. Dobry człowiek, serdeczny kamarad. Tołdy, ty jego syn. A to i widno, podał jest się i zlycia na niania. No, no. A zdorył twój otec?
1: Wmerli.
0: I Łanć rozpowił niedobru przychodu, jaka była przyczyną śmierci jego widcia. Żal chłopa, z Bohom najspoczywat. Wyriódł lemko i dwychnuwszy szeroki kapeluch, perekstył się bohobini. A ne hołodnej ty, zwidał furman po dłuższej chwili zadumania. Łancio przyznał się, że prowydnyło się mu w żołudku. Trymaj tu licki i bycz, koni pidut samy, a ja zatla daczoho dla tia pohladam. I z tyma słowami protiahnął się lemko gu zadu woza i wyciachnął z osina skorianu torbu, z której owłyniał zaporiad biłej chlib i sołoninu. Byli to dla chłopcia smakowyny, jakich w życiu nawydził. W Bardyjowi stanuli furmane pitkuty koni w znajomego kowala. Lemko wyprosił w neho za westy neobiznanoho łancia do szkoły. Boch wam zapłat, nonaszku, praszczał się chłopec. Bywaj zdoril, a wczysia, odpowił serdecznie lemko. Kiedbyś chtił, dasz to perekazaty swojej matery, tołdy lysz w ty kuzny list. O 3 tyżni budeme wertaty, tołdy wozmu ho z osobą i akuratnie peredam twojej matery. Opust się na mnie. Zaprawdy, o 3 tyżni zawiózł lemko perszu po tichu katreni. Na maleńkiej kartoczci były niewprawleną ruką napisany, cyratrze narysowany wielką kirylicią, jak zabytok liśniańskiej szkoły, śledujące słowa. Mamo, nie był jem hołoden,
1: mam deprespatysia, a profesor pochłaskał mnie po hołowi, pojem mu dobry odpowiadał. W tych trzech frazach wysłowy łancio zadowolenia ze swojego położenia i niewelo perebilszył.
0: Spał w szkoli na twardej ławi, majuczy pit hołową piastuk w misce za hołołka, a czystotu sercia w misce okrytia. Kormył się okrajczykami chliba, co się ostali po południenkach towaryszył z kolariu. Czasom zas distało się mu taku z tepłej strawy od żeny szkilnoho storoża, kotromu pomich po zamitaty komnaty, nanesty wody, posteraty porochy. Ale przy tym wczył się nasz łancio, wczył się, choć tremtił od studeny, choć prowydniało się mu w żołudku, choć puchły mu ruky od zimna, kole trzeba było na morozi żmykaty swoje łaszki w prowuby.
1: Daremnym byłoby ślidyty każdy krok szkolarskiego życia naszego łancia. Za jedno to te same protyłnosty stojale mu na zawadi, a poboroty ich nie było lekko. Kiedy win, podobnie jak jego prototypy, nie odgowarył i najniższej posłuchy, żeby lem obstaty się w szkołach. Kiedy pucuwał inczym czerewiki, a w nóżdy i żydiusku ditworu na ramenach do belfra nosył, nie pohordzujmy takim aditmy naszego naroda. Protyłni, majmy dla nich poszanu, hordmy się nima, bo w tych małych ciłach wmieszczają się wielkie, herojskie duszy, dostojny wypisania na dajaki propamiatniej tablicy. Nie wydyć się wam mi pochlad? Śmijete się z niego. A no. Porównajmy tych wypeszczenych panyczył, za kotryma lokaj wo fraku w biłych rukawyczkach nosyć do szkoły knyżku, z tyma bitniatamy, kotry pry skupym świetli łojowoj szabasiłki łatają jednym okom dirału odeżu, a druhym czerplut prosiłczynia z otworenoj knychy. Pierwszy, mimowilni, nepostereżeno, osichając znania, zdając egzamin hejby w tancy na chłodkim parkieti i nie potrzebując życiu niczego wece. Lem nadstawity swój paryżski kapeluch, żeby bohynia szczęścia napełnyła ho kwitium. Druhy, że prymuszeny każdu miroczku prosiłczynia odpłaczaty lyszyniom. Nelem wsiakich łychit, ale i neobchitnych seretkił do życia w bezprestannym trudi seret nespanych noczy. Ta w sospilnym życiu, jaka żera żucza ryżnycia, perszy stają się bezdusznyma automatami bez własnej woli, bez niezależności, bez świadomości swojej czesty. Natura ich miachka, hejby, wisk, z kotroho moż wyli pyty, tak anheła jak i czorta, zależnie od toho, do jakich trafla dróg. Druhy, protyłni, naberają dwiry wo własne siły, śmiłosty w predpryjatiach, zawziatosty w trudi, niezminnosty w przekonaniach. Jak horiacze żelizo naberat twardosty w studeni łodzi, tak ich duch w borbi z neprychylną dolą nabywat twardosty charakteru. Kiet nad wydnokruch życia nad tiach neburja, to perszy podibny terstyni chylat się w storonu, de witerduje, kładut się po kirni po zemly. Druhy zas protywstawlajut i śmiło czeło, jak to dup. I kiet pobidżenych padut, toch padut striskom dostojni. Kto zasłuchuje w naszych oczach na wekrze spiłczutia? Medwedycia, kotra naszła smert w oboroni swoho lechowacy zajac, kotry w niebezpeci lyszać swoje gnizdo, i zajaczata na łasku doli, a sam ratuje się w tikajuczy?
0: Rozsudte. Ja predkładam mertwoho heroja nad żywoho bojazlyucia.
1: I na dneska to już wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję wam za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

0: czytania to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
1: Czytanie to podorosz, kotra nigda się nie kinczyt, dołcha, ba, wiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.
2: To czytat myszkę żyje dwa razy.
3: Radio czytalnia.
4: Chysza bez knyszok jest jak ciło bez duszy.
5: Dumam to czytam, czytam to jem.
6: Knyszkę jest od towarzystwa, które sobie człowiek sam dobiera.
3: Dobry den. Serdecznie was witamy, drodzy słuchacze, i zapraszamy na 30. odcinek programu Radio Czytalnia. Dneska budeme wspominaty twórczość znanej lemkiłskiej poetesy Melanii Sobyn. Na początek posłuchajmy piśniu opracowaną do sliw chyba najbardziej znanego wersza tej poetesy Zemlo moja. Muzyku oczywiście skomponował Petro Murianka. Śpiewat Ulijanna Trochanowska-Zakrzewska.

0: Narodyła się Melania Sobyn 30 sierpnia augusta 1920 roku w Bortnym na Serednilem Kołyni w rodzinie Anastazji i Fomy Lecił. Historia życia jej witcia odzerkala do luny jednego lemka. Młodosty wyjechał więc za chlibom do Ameryki. Pak przyszła pierwsza światowa wojna i jak weloch świtłych i oczytanych gazdił, był wjazdany w Talerhofi. W czasie II wojny był wtileny do wojska i wziaty w niewolu. A po jej zakończeniu przyszło wygnania. Zapraszamy do wysłuchania wersza Oj ne budu uż.
1: Melania Sobyn, oj ne budu uż. Oj nygda uż ne budu trałku kosył w uboczy, ne zaśpiwam soj pry kosi wesoło. Ne ozwę się myła, obid ne suczy, uż się mi życia prekrasne skimczyło. Oj, ne pożenu uż maguryczom oweczkę, jak rozwynę się listok bukowy. Zarosły mi, zapropale steżeczkę, ne zaśpiwat mi uż ptaszok majowy. Poichał ja w daleku Ameryku w czużej kraj. Zostawił swoje werchy, jakie ja mał. Mam piniaszkę, ale bilsze nycz ne mam. Tam w czużyni, ja ne gazda, ny ne pan. Wyrastaj te kuczerjawy sosny, buky ja leci, po tych steżkach dechodyty ja lubił. Napywajte się, dżamyrsko i wodyci, ja was budu w serce swoim hołubył. Czytała Warwara Duć.
0: Mila, jak basiduwale o niej rytny, czast wersił przyświatyła swoim rodyczom. Posłuchajmy jednego z nich.
2: Melania Sobyn, mamo. Ty już odyszła od nas, mamo, już nie jest słowa toho światoho. Przyszł rozłuky czas, neły błahany, zamąk twi hoło z drogi. Ty już nie prydesz i nie spytasz, cy w życiu nam i ty nie ciężko, chyba w śnie jeszcze do nas załytasz, syneńka nasza ptaszko. Ty już odyszła, nasza mamuś, lem jest w pamiaty nam ostała, i twoja lubą, szto nasze duszy soneczkom tepłym ohryłała.
0: Melania Sobyn w rydnym Bortnym skończyła osnowną szkołę, a gimnazjalną oświtu otrzymała w Rymanowi, gdzie na nauku posłali jej rodycze. Od najmłodszych roków bardzo lubiła czytaty i ochoczo korzystała z dość skromnej biblioteki swojego niania. Czytała wszystko, co wpało jej w ruky. Pożyczała knyżkę od uczyteli i jego mościł. Melania Sobyn, jak to poetesa, dostarichała riczu, jak obyczajny człowiek nie wydyt albo nie znat nazwaty. Posłuchajmy wersza Pryt Wesno.
3: Melania Sobyn, Pryt Wesno. Spływajut ledy rikamy, czornieje śnich zastyczenej, żaj woronok nad polamy uż śpiwat zemly zbudzenej. Jar, wesna do nas prychodyt, w swojej odwiczni podobi. Radist weliku prynosyt, ludziom i wszytkiej przyrody. To nycz, że zyma lutuje, chocze morozom jej skuty. Ona już pełno krokuje, nedast się usunuty. W poli jej wytat ptaszyna, choć iszczy z chołodu tremtyt, sące już chryty zaczynat, nedast się zymi operty. Radije w lisi żwiryna, koniec chołodu, studeny, wesnońka już się zaczynat, pickoczat serny, jeleni. Gazdowe w poli gotowy, dawno jar w sercach już nosiat, żeby pidoschły zachony, witru te płochosia prosiat. Pryjd uż, jarońko, wesno, i tepłą zemlu nadychaj. Rozsij swój uśmiech czudesnej, rozbud przyrodu do życia. Machnej nad zemlą kryłamy, pit sibu prychotuj rilu. Pryjd z bohatyma daramy, stel krasu rozsyp na diju. Świt nam soneczko weśniane, świżu nam sył wli w chrudy, a my jej w praci oddamy dla dobra kraju i ludy. Czytała Monika Tylawska.
0: Jar to taka pora roka, o jaki chocze się pisaty werszu. Posłuchajmy śpiwanku ansamblu Nadia, w kotri schosnuwany sud słowa murijankowoho wersza.

0: czas II światowej wojny Melania Necio oddała się za gazdu z susiedztwa Aleksyja Sobyna, z jakim wela gazdiłku zwanu w seli Sobyniłką. Aleksyj, choć zaczął naukę w Gorlickiej gimnazji, był zmuszony do przerwania edukacji i powrotu do rodnego Bortnoho. Jego ojciec, Michał Sobyn, zginął w Talerhofie, a maty, Jewa, sama nie była w sili westy gazdiłku. W 1947 roku przyszła straszna deportacja Lemkiu. Sobynowe ostale wygnane w okolici Braniewa i przez 10 roku żyły w seli Tolkowec.
1: Melania Sobyn, 47. Płaczut dity wyszmareny, jak z gnizda pysklata, czoho faszyzm nie dokonał, pełniad demokraty. A za nami ridne seło, susidy rubajut, wszytko dla nich się ostało, piut i bankietujut, czytał Foma Bolech.
0: Zapraszamy na muzyczną przerwę, w której zaśpiewa Susana.

0: Melania Sobyn na czużyni perożyła te siadrokiu. Prestiły tot czas, bar stużyła za ridnyma horamy. Posłuchajmy wersza Lemkołyna, w jakim spominat szczęśliwy chwili prożyty na ridni zemly, tuhu i inczy odczucia po wygnaniu.
1: Lemkołyna, dorohomu nieniowy, w wiczną pamięt. Karpaty, Beskydy, kraju młodosty, zemlo moich nadiejne zabytych, kilko tam swobody było i radosty, jak lekko tam było chodyty. Nasady, winnyci, lem buky, jalyci, wasze pokrywają chrbety. Miatom, czabrykamy, pachnut w sący trawy, studena wodyczka, lempyty, werchy i doliny. Moja Lemkowyno, zemlo ptachi uśpiwą sławlena, nadejdę do tebe mi hołos z czużyny. Posłuchaj ty, Jocho, jedyna. Daleko od tebe, Biesia, serce moje, zmysly mi nie zejdesz nikoli. Nie możesz prowyknuty, tebe pozabyty, serciu prykazaty, bo bolyt. Bo ptaszyna w klitci choć wychody maje, z rozpaczy po ścinach bie kryłom. Ja choć i ne w nużdy radosty ne maju, bo nycz mi w czużyni ne myłe. Po twoich uboczach budżu noczeńkamy, chornusia do tebe jak ditia, w den dumkę wselet jad, dityństwa ślidamy, nie zabudu tebe bez życia. Nie mał ja dostatkił, nie mał ja bohactwa, lem była swoboda, myr, wola. I jar rozkwytała tam w życiu najkrasza. Ostała wesełist lem moja. Pomru na czużyni jak ptach poraneny, daleko od gnizda swojocho. Uż mi nie zaszumyt nigda werch zeleny. Wyrwaną jasyłą od niocho. Czytała Monika Tylawska.
0: Sobyny były pionierami powrotu w ridne strony. Do Bortnoho wernuli jak perszu. Seło było bardzo zniszczone. Meszkało w nim niewielu polskich osadników, a w liti baczy Spidhala pasły gyn wielki otary owec. Sobyniłka na szczęście się zachoroniła, lemże służyła za stajniu dla bacyłok. Ale Melanii i jej mużowy nie było to straszne. Najważniejsze, że mogli wernuty.
2: Melania Sobyn powrót. Już skończyło się czekania beznadziejne. Już wertamy się do tebe, zemlę ridna. Opłakana, niedostupna, w snach wysnyta, zdyczawiła odłochamy dołchy lita. Zaduszeny tyne seme pozdrowienia, o wytelże, serotyno nasza myła. My zlijemy tebe potom, jak rosycią, niejednoho zaczudujesz, krasawecio. Wszytkie syły ty oddamy, jak matery, otworymy na szeroko, ciaszkie dweri. Zaoremy te łoczyska kamenisty, witer zerną zakołysze kolosysty. Хліб пахнячий нам зародиш, земля наша, для живини даш доволі, здрово й паши. Іще двихнешся, заквитнеш, зелен майом, в полах птахи ти весело заспівають. То ти серце утруджене одпочине, ту, в пристани твої тихі, лемковину. Читав Яков Тутко.
0: Меланія і Алексій були людьми, котрі так в рідним бортним, як і на вигнанню, тішилися великим поважанням знайомих і сусідів. Були барсь жучливі, вирозуміли і готові допомочі кожному, хто був в потребі. Вражлива на кривду Міля, барс переживала всі біди і несправедливості, яку зустрічали селян.
3: Меланія Собин на хріб не стора. Смутно в церкви ходив голос дзвона, затихла пісня похоронна. Вічна пам'ят тобі, милий брате, найпритули тебе земля мати. Най ти вітер захрає осінний, як опаде лист з бука послідний. Най ти кує зосула на весні, як ся квітом обсипут черешні. Ми хріб свіжий скропили сльозами, та вінками накрили дівчата. Спій спокійно, Несторе коханий, сира земля, ти жена і хата. Ой, Несторе, молодий Несторе, як ти од нас одишов заскоро. Ти для друхи здобивав свободу, за що стаку достав нагороду. Кула тя німецька пощадила, білих твоїх руди не прошила. В рідним селі от кулі ти схинув на сироцькій, рідній Лемковині. Читав Яков Тутко.
0: Літературний доробок Меланії Собин то, на жаль, векшости твори довго року тримані в рукописах. Як вказалося уж по смерти поетеси, ждали недокінчане. Веловершію має по пару версій, що свідчути може о рефлексії над нима. В 70-х роках 20-го століття пару творів було печатаних в українському тижденнику «Наше слово». Від 80-х років творчість Собин вказувана була в незалежних лемківських періодиках «Голос Ватри», газета видавана з нагоди Лемківської Ватри до 1989 року, а пак в часописі Стоваришення Лемків «Бесіда». Стишки Меланії Собин находять się też w antologiach «Mamko, kup mi knyżku», «Łemkowie piszą» i «Cytolem tuha, cynadia». W 2015 roku staraniom jej brata Maksyma wyszła obszerna knyżka «Pod bortniańskim nebom», budúca pełnym przedstawieniem twórczosty poetesy. Posłuchajmy polskiego przekładu jednego z wersiów autorstwa brata poetki Maksyma Necio.
4: Melania Sobyn, kiedy zgaśnie moja gwiazda, kiedy zgaśnie moja gwiazda, kiedy oczy moje utracą wzrok, wtedy odejdę i tylko miłość moja tu pozostanie wśród tych gór. I będzie ona wiosennym wiatrem powiewać nad ziemią tą, gdzie przybudziło się życie moje, gdzie kiedyś byłam tylko gościem, gdzie po grzbietach górskich znoju wydeptywałam ścieżki swoje. Mój trudny szlak nie był usłany różami, a mimo to błogosławię swój los. Lubiłam was, uskrzydlone promieniami słońca, góryczki moje otulone lasami. Do was leciały moje myśli pod wieczorną porą, dla was śpiewałam swą pieśń wierną i prostą. Miłość do was często wzmacniała me siły, choć nieraz zdawało się, że upadnę na drodze, kiedy iść już nie miałam sił. Żeby nie upaść, nakazem była ta miłość wiernego dziecka gór. A może wtedy duchy przodków szły ze mną i pomagały mi wytrwać i być. Tłumaczenie Maksymilian Necio. Czytała Anna Góra.
0: Melania Sobin wymerła w rydnym seli bortnym 5 lutego februara 1989 roku. Spoczała na tamtyżnim cmontery. Лишила по собі спадковину в формі вершів, великої любови до рідного Бортного, його жутелів і цілої лемковини.
5: Меланія Собин, коли одійду? Коли уж схасне моя звізда, як очі мої стрятять зір, tołdy odyjdu, lubołem moja, na wse ostane serety hir. I budę ona z lechićkiem witrom, nad zemlą tą się unosyła. De się zbudyło moje życia, de jem kolisy zaostyła. De seret chorbił w zastupaniu, moja drocha werch siapiała. Na puty terni, a nad nim roży, do nich jem ruky wytichała. Ich jem i mała każdym razom, kole już ich ty brakło sył, żeby ne wpasty była prykazom, lubą bezmężna, dityny hir. Czytała Natalia Połechacz.
0: Życia Melanii Sobyn wystalone było ternią, ale dało i też żmeńku radosty, że ostatni rok życia mogła przeżyty w stronach, kotry tak mocno kochała. Do ostatnich dni mogła odkrywać to te skarby, jak kryje w sobie ridna zemla.
6: Melania Sobyn, zemlo moja, storynko moja tycha, kolorami rozmajenej mi łuże. Na jedna nas dolenka była lycha, może za to tebe lublu tak duże. Zemlo twerda, ty szczedra i bohata, lem tja treba luby ty tak jak mamu, treba znaty wymawlaty zaklatia, jak do toho, to je w bajci sezamu. Ty, jak poezyja, pełna krasnej przyrody, pachnesz kwitją i mało komprotikasz, nych to ne znasz, to kryjesz iszczy w sobie. Jakie skarby tam od wikił zamykasz. Deszcz ja zabudu, zemlo moho dzieciństwa, tym ja chródmy wykormyła swoima, tum ja kupała w tych wodach twoich bystrych, najdoroższa moja maty lemkynia. Czytała Paulina Smereczniak.
0: Bardzo dziękujemy wszystkim słuchaczom. Program Radio Czytelnia zrychtowali Olena Duć i Warwara Duć. Mamy nadzieję, że tot odtynok zaochoty was do zgłublinia biografii i twórczosty Melanii Sobyn. Kiedy budeme w Bortnum, nie zabudme pomolity się przy hrobi poetesy. Zapality świczku. Spróbujmy posmotryty na ridnu zemlę jej oczami i do zryty to tu krasu. Zapraszamy na następny radio czytalni. Na zakończenia posłuchajmy te roczku.

Przed nami Łemkowska Watra w Michałowie. Święto naszej kultury i spotkań. Nie zabraknie koncertu, a dodatkowo bogaty program dla dzieci, strefa sportu, rekord świata w tańczeniu potriasanej i wiele innych atrakcji. Niech słowa tamtej do Łemki prowadzą Was prosto do Michałowa. Do zobaczenia od piątku 31 lipca. Medialni patronaci imprezy, Radio Łem FM i Radio Łemko.

pisania i orania. Kiedym jeszcze orał, nie statym ja było być poetą. Kiedym już w ludy poetą, nie statym ja na to, bo orił.

Клем FM 106,6 Горлиці, 103 і 8 Полковичі. Клем FM – то твоє радіо.

kad budem vetrat te vojde jako prijeva nek svježi van od teba s mojho bytu

LEM FM. 106 i 6 Gorlici, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

Byłam u Paryżowi, u Londynowi ta i u New Yorkowi. Chodilam ta lapalam u papucia ta i krnicznu wodu lialam na sej z bakse plasmasowej.

Dziewczas miesięczne rzeczka my ne se morszczyk z kąperiamy. Dziewczas miesięczne rzeczka my ne se morszczyk z kąperiamy.

prima cosa che voglio dire a scuola, poi mi stava.

Serpem. Bratu Jarosławowi. Pomedze ścisku oraninę smuszka, świżego smutku czorna stuszka. Popry tobi zerna żołte, popry tobi zerna złate, popry tobi trzeba połne. Zawerchniogo jest w ścisku, od speka i zliwe. Guzerjami do gory, kołosiom do lejnów.